0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego poinformujemy o propozycji utworzenia publicznego rejestru osób, które dopuściły się przestępstw seksualnych. Opowiemy też o pracy lekarza rodzinnego w Mickunach, a zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Litwin, który kierował jednym z największych białoruskich przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem drewna, został w czerwcu zatrzymany i aresztowany. Witold Taslankauskas pracował jako szef audytu wewnętrznego.

0: в białoruskiej firmie HS Belacon z austriackim kapitałem, a wcześniej przez 3 lata kierował przedsiębiorstwem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło radiu LRT, że o zatrzymaniu została poinformowana ambasada Litwy na Białorusi. Resort nie przekazuje więcej informacji, powołując się na poszanowanie prywatności osób. Politolog Vytis Jurkonis zauważa, że nie jest to pierwszy przypadek uwięzienia litewskiego przedsiębiorcy pracującego na Białorusi. Dlatego jego zdaniem każdy powinien ocenić związane z tym ryzyko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny zaleca obywatelom Litwy, aby nie podróżowali na Białoruś, a osobom, które obecnie tam przebywają, zaleca niezwłoczne opuszczenie kraju. Premier Mindaugas Sinkevičius popiera pomysł utworzenia publicznego rejestru osób, które dopuściły się przestępstw seksualnych i proponuje, aby Sejm powrócił do tej kwestii. Zaproponują Sejmowi powrót do pomysłu utworzenia rejestru osób, które dopuściły się przestępstw seksualnych wobec dzieci. Ostatnie sprawy dotyczące podejrzewanych przestępstw seksualnych wobec dzieci, przekazane prokuraturze, skłaniają do ponownego zastanowienia się, czy dziś chronimy nasze dzieci najlepiej, jak to możliwe, powiedział Sinkevičius. Moją rozmówczynią jest Rita Tamašunienė, ministra sprawiedliwości.
1: Po ujawnieniu przestępstw popełnionych przez księży wobec małoletnich, politycy zapowiadają zaostrzenie kontroli i ochrony dzieci. U premiera zostało zwołane posiedzenie przedstawicieli ministrów kilku resortów. Czy może padły jakieś konkretne już decyzje?
2: No przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie tylko ostatnie wydarzenia, bo przestępstwa wobec dzieci, a szczególnie na tle seksualnym, no to nie mają zawodu. I ten temat podnoszony nie po raz pierwszy, tylko no, trzeba z przykrością stwierdzić, że kiedy już rezonansne takie wiadomości docierają do naszych ludzi, wtedy zaczynamy jakoś działać aktywniej. Natomiast razem z innymi posłami i z naszego ugrupowania Chłopów Zielonych i Chrześcijańskich Rodzin zgłaszaliśmy 2 lata temu ustawę, którą pragnęliby zrealizować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, szczególnie wobec dzieci. Pierwszym czytaniem przeszło w Sejmie, ale to utkwiło w komitecie i jako alternatywa naszej ustawie była zaproponowana funkcja QR-kodu. To czyli wszystkie placówki oświatowe i ci, którzy organizują jakieś działalności lub edukację dla dzieci, czy obozy letnie, czy jakieś pozalekcyjne zajęcia, te same jakieś animatorzy, którzy mają konkretne zajęcia z dziećmi, powinni otrzymać z rejestru QR-kod, który pozwoli zatrudnić czy świadczyć te usługi dla letnich i dzieci. I widzimy jednak, że no nie do końca to tak funkcjonuje dobrze, czyli te przypadki już wskazanych i powtórka przestępstw, to czyli istnieje. I taki rejestr byłby no, nie tylko publicznym rejestrem, by wiedzieć, gdzie te przestępstwa są w obecnym dobie i na pewno ten termin, ile ma osoba zostać w tym rejestrze, zostałaby zatwierdzona przez sąd, na przykład jeszcze 2 lata czy 5 lat po odbyciu kary w więzieniu. Tylko wiadomo, kraj nasz geograficznie nie jest dużym i to związane z tym, że ludzie będą po prostu nie tolerować czy nawet zachowywać się niestosownie do tej osoby, która jest w społeczeństwie, to jeszcze takie pytania dyskusyjne. Natomiast premier jednak mówił, że warto powrócić do idei rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Także to jest tylko trzecie działanie, które na pewno ten rząd przeanalizuje i uzupełni. Przede wszystkim to jest edukacja i dzieci, by rozpoznawało by dziecko niestosowne zachowanie wobec siebie, edukacja rodziców, by też zwrócić uwagę na to, co dzieci mówią, czy przeanalizować głębiej sytuację, to Ministerstwo Oświaty też sygnalizuje, że te programy warto rozszerzyć właśnie o te tematy, albo też zobowiązać

0: наприклад, педагогу в соціальних, бути то особу координаційну в школі, з якою можна було би і навчителям поконсультуватися, як дітям в певному віку представити те темати. І ще również падла така пропозиція, що те особи, які позбуться тих своїх мислі, за ним ще виконала особа, таке шестемство мало би центром цілковіті анонімове, з теж свячоною услугою для такої особи, чилі помоць медична, помоць психіатри, психолога. Ну, я не стам експертом у тій дідіни, але рівніш відіми, що люди пошукують тій помоці, а їй таких услуг, ну, в секторі приватним може і єст, але то, напевно, зв'язане і кошти, і рівніш, би запевнити анонімовість, варто теж урегульовувати ту дідіну.
1: Бо то може бути теж забуження попросту у чоловіка, ну, початки якісь, може, хвороби, з яким він не дає ради сам.
0: То є дуже краю, які стосують, власне, терапію медичну. Нема навіття всьомосового лічення, розуміємо, але теж організації позажандово засигналізували, що люди шукають, власне, такі помоці, бо розуміємо, що такі мислі чи інформації, які шукають, вони провадують до наступного кроку, якого вони не хочуть попевнити. І розумію, що то є таке часами, може бути якесь забуження здоровотне. То для того теж варто те услуги розширити і запобігти власне такого роду примоці і пристемства.
1: Пані теж надмініла, що може будуть плановані споткання з духовними, ну бо такі пристемства підважають візерунок костьола, негативно впливають на костьол такі випадки. Więc і чи костьол теж хентне се влонча в то в школення, споткання?
0: Ну, та пропозиція падла, власне, з інституції охорони прав дітка. І зараз, між іншими, волонтарюші, працюючи з молоддю в обозах, наприклад, якісь організації релігійних, то треба сказати, що то дотичить всіх організацій релігійних, мають те коди, і вони виконали контролі, і хто, власне, ну, той час, вересень, місяць посвятити ширшій контролі, власне, там, де є нелітні особи і з ними є якісь заняття. Чили, в моєму переконанні, та ситуація, яка заясняла, є дуже прикра і, напевно, кари годна і костьол, і інна хіба організація релігійна, ну, всі єстесьми по то, би запобігти запобігти новим пристемством, і діти, напевно, мусять бути хронені, це обов'язок кожного, кожен це розуміє. І як віємо, що теж костіл аналізує, яких можуть виконати зміни чи контролі, би вінці було б інформації о тим, що діється на парафії, чи що слухати, і запобігти тим пристемством. То, чи тут було споткання жондова, костіл у нас є протяж аполітичний, але теж вім, що бенду відбуватися хва всеми споткання з ієрархами костіла і релігійних спільнот. І, напевно, пошуківано са найліпші способи, би діти, правда, чулися безпечні в оточенні там, де вони са.
1: Вертаючись до реєстру пристемців на тлі сексуальним, чи każda osoba, interesant, będzie mógł wejść do tego rejestru i sprawdzić nazwiska, bo na przykład oddając swoje dziecko na obóz, no chyba rodzic też chciałby wiedzieć, czy nie będzie tam tych osób. Jak to jest? Czy to tylko konkretne grupy ludzi będą mogły wejść i sprawdzać, czy jednak to będzie udostępnione publicznie?
0: No to są kategorie w tym rejestrze. Jakaś informacja jest częściowo dostępna, a szerzej to ну, мовімо о тих справцях, які не по раз перші са і відбувають кари в в'язницях. І ході то о ліста тих шестемців, які направді треба вищегати ліста, власне, тих шестемств публічно опубліковувати. Натомість і зараз кожна інституція, яка організує якісь в'язниці з дітьми і для дітей, rodzic ma prawo zapytać, czy wszystkie sprawdzone, czy wszystkie mają te QR-kody i tak dalej, i kto pracuje z dziećmi. Na pewno to kod to tylko wydaje się tej osobie, która już popełniła przestępstwo i jest w tym rejestrze. Natomiast my wiemy, że taka kategoria tej przemocy i przestępstw, które no, wykrywa się z takim trudem i szczególnie stosowane wobec dzieci i nieletnich. I dlatego bardzo w moim przekonaniu ważna ta edukacja i rodziców właśnie to niestosowne zachowanie rozpoznawać. Rodzice muszą przeprowadzić rozmowy ze swoimi dziećmi, że jakieś tam dotyki czy prośby rozebrać się, to na pewno tylko z rodzicami wspólnie razem u pana lekarza i nigdy w innych sytuacjach. I o tym, by z dzieckiem porozmawiać, też bardzo ważnie właśnie ta informacja by dotarła do tych dzieci, którzy w rodzinach może mniej uwagi od rodziców otrzymują. I chyba ten moment jest najważniejszy. A natomiast już teraz instytucje, jak rządowe i pozarządowe, i publiczne, i prywatne, które organizują zajęcia z dziećmi, przecież sprawdzają tych pedagogów czy osoby, które jakieś tam twórcze organizują działalności edukacji dla dzieci, by mieliby te QR-kody.
1: No ale jeżeli taka osoba, która planuje dokonać takiego przestępstwa, będzie widziała, że jego nazwisko będzie upublicznione i to oczywiście będzie plama dla człowieka na całe życie, może właśnie będzie zniechęcało do popełniania takich przestępstw w stosunku do dzieci.
0: Tak, no to właśnie tak, to już osoba, która uznana przez sąd, że to popełniła przestępstwo na tle seksualnym wobec dzieci, to trafia do tego rejestru. I też i ta lista, publiczna lista, na tą publiczną listę już my proponujemy, by sąd decydował, na jaki okres jeszcze ta osoba pozostanie na tej liście publicznej. Dyskusja polega na tym, jakie dane osobowe my możemy opublikować. Ponieważ razem wspólnie z kolegami posłami byliśmy w Polsce i w Polsce działa właśnie ten publiczny rejestr spraw przestępstw w tle seksualnym. I jest też interaktywna mapa, która wskazuje nawet, jak porusza się w Polsce ta osoba. Jest, wiadomo, część tych danych ukrytych i to też decyduje sąd czy lub prokurator generalny w Polsce, a część tych danych jest upublikowanych i no, jakoś społeczeństwo radzi sobie z tym, że taka osoba żyje wśród ludzi. Wiadomo, ta osoba wie, że ona jest monitorowana przez społeczność przede wszystkim. I chyba to też ogromna profilaktyka, powiedzmy, dla tych ludzi, którzy mają tą skłonność do takiego typu przestępstw.
1: O pomyśle utworzenia publicznego rejestru osób, które dopuściły się przestępstw seksualnych, rozmawiałam z Ritą Tamaszuninie, ministrą sprawiedliwości. Rosyjski atak w obwodzie charkowskim pochłonął co najmniej 10 ofiar śmiertelnych. Kolejnych 17 osób zostało rannych, poinformował szef władz obwodowych. W wyniku ataku rakietowego uszkodzonych zostało 10 domów, kawiarnia, poczta i sklep, a także zniszczono kilka samochodów. Tymczasem minionej nocy siły ukraińskie przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak dronów na cele w Moskwie i jej okolicach. Rosja poinformowała, że w kierunku stolicy wystrzelono ponad 600 dronów, a kilka osób zostało rannych. Mer Moskwy twierdzi, że systemy obrony powietrznej przechwyciły około 180 dronów. Po ataku wybuchł również pożar w magazynie firmy handlu elektronicznego Wildberries. Jedna z największych tego typu operacji przeciwko Moskwie miała miejsce również w ubiegły weekend. Wówczas również wystrzelono ponad 600 dronów. Rosja, grożąc Wielkiej Brytanii w związku z tym, że ma ona rzekomo pomagać Ukrainie w przeprowadzaniu ataków na cele na terytorium Rosji, spotkała się z odpowiedzią Londynu, że Moskwa nie powinna mieć wątpliwości co do determinacji Wielkiej Brytanii w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji. Informacja ta pojawiła się po tym, jak dziennik Sunday Times opublikował doniesienia, że Kijów mógł wykorzystać rakiety wyprodukowane przez dwie brytyjskie firmy podczas ataków na rosyjskie

0: rosyjską infrastrukturę strategiczną. Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy. Od początku pełnoskalowej wojny Londyn przeznaczył na wsparcie Ukrainy ponad 300 miliardów euro. Pod koniec lipca Litwa i Tajwan wznowiły negocjacje dotyczące planu działań na rzecz współpracy gospodarczej. Tajpej zapewnia, że jego determinacja do dalszej współpracy pozostaje niezmieniona. Rozmowy zostały tymczasowo zawieszone w czerwcu w związku ze zmianami w składzie rządu przeprowadzanymi przez socjaldemokratów. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie ujawnia szczegółów planu działań. Przełomu w relacjach gospodarczych z Tajwanem oczekiwano w 2021 roku, kiedy w Wilnie otwarto przedstawicielstwo Tajwanu. Ostatnio część litewskich polityków wyraża niezadowolenie z powodu ich zdaniem niewystarczających inwestycji ze strony Tajpej. Przedstawiciele Konfederacji Biznesu spotkają się z premierem, ministrem finansów oraz minister opieki socjalnej i pracy, aby omówić kwestie związane z podatkami. Jak powiedział prezes Konfederacji Andrius Romanowskis, przedsiębiorcy liczą na to, że podatki nie zostaną podniesione. Jest to jeden z głównych tematów spotkania. Specjaliści zwracają uwagę na zbyt dużą ilość żywności, którą mieszkańcy kraju kupują, ale jej nie spożywają. Zdaniem ekonomistki Indry Genity-Pikczienie dzieje się tak również z powodu utrwalonych nawyków zakupowych. Według danych Ministerstwa Środowiska na jednego mieszkańca kraju przypada rocznie około 140 kg odpadów żywnościowych. To o 10 kg więcej niż średnia w Unii Europejskiej. Chociaż w tym roku ogólna liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu na Litwie jest niższa niż w ubiegłym roku, lekarka anestezjologii i intensywnej terapii Klinik Santaros Gintarė Šostakaitė zauważa więcej ciężkich przypadków tej choroby. Jak mówi, pacjenci trafiający na oddział intensywnej terapii często są w ciężkim stanie, a wszyscy pacjenci, u których w tym roku wystąpiła ciężka postać kleszczowego zapalenia mózgu, nie byli przeciwko tej chorobie zaszczepieni. Główna specjalistka Wydziału Zarządzania chorobami zakaźnymi Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego Milda Zigutienie przypomina, że określona grupa osób na Litwie może zostać zaszczepiona bezpłatnie. Są to m.in. osoby w wieku 50-60 lat. Według centrum ta grupa wiekowa została wybrana na podstawie danych epidemiologicznych. Właśnie wśród osób w wieku 50-60 lat odnotowuje się najwyższą zachorowalność oraz najcięższe następstwa choroby. Są to osoby aktywne zawodowo, dlatego zachorowanie może prowadzić do znacznych strat ekonomicznych. Według danych badań naukowych średni wiek osób chorujących na kleszczowe zapalenie mózgu na Litwie wynosi około 55 lat. Według danych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego w pierwszym półroczu tego roku na Litwie potwierdzono 92 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 176 zachorowań. Ambulatoria w małych miejscowościach i miasteczkach odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ zapewniają mieszkańcom podstawową i łatwo dostępną opiekę medyczną. Są szczególnie istotne dla osób starszych, dzieci oraz pacjentów, którzy mają trudności z dojazdem do większych ośrodków. Lekarz rodzinny jest często pierwszym kontaktem pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Rozpoznaje choroby, prowadzi leczenie, kieruje na badania i do specjalistów oraz monitoruje stan zdrowia pacjentów. Jego rola nie ogranicza się jednak tylko do leczenia, ale obejmuje również profilaktykę i edukację zdrowotną. Dzięki stałemu kontaktowi z mieszkańcami lekarz rodzinny dobrze zna ich potrzeby i może szybko reagować na problemy zdrowotne lokalnej społeczności. Moją rozmówczynią jest Anna Wolk, lekarz rodzinny w Mickunach.
1: Chyba zaletą lekarza rodzinnego w tak niedużej miejscowości jest to, że pani chyba wie o stanie zdrowia wszystkich swoich pacjentów tutaj. Wszyscy przez Pani ręce chyba przychodzą.
2: No nie wszyscy, ale to, którzy są zaangażowani w swoim zdrowiu, to tak.
1: Do Pani zwracają się jak osoby dorosłe, emeryci, ale także rodzice przyprowadzają dzieci.
2: Tak, tak. To u nas w ambulatorii są przypisane dzieci od niemowlęctwa do seniorów.
1: A jakie usługi świadczy ambulatorium i co może właśnie zaproponować pacjentom?
2: To mamy tu lekarza rodzinnego, to ja jedna tu pracuję. Jest tu u mnie siostrzyczka i jest też siostra z wyjazdem na dom do osób niepełnosprawnych. Odontolog. акушерка і гігієна.
1: Ями усні.
2: Так.
1: Чили таке підставове.
2: Підставове, це потрібне для початку, а далі, якщо є якісь потрібна консультація, то просто

0: Ma człowiek skierowanie i jedzie wtedy już na miasto.
1: Do Wilnej
0: Tak,
1: jedzie, tak?
0: tak, tak, tak.
1: A macie tam przychodnie rejonu Wileńskiego,
0: Tak,
1: tam jadą
0: tak,
1: ludzie, tak?
0: tak, tak.
1: A jaka jest może zaleta ludzi tutaj w rejonie? W Wilnie zupełnie chyba jest inaczej, tutaj jest inaczej. Z czym się ludzie zwracają do Was?
0: Najczęściej zwracają się już wtedy, kiedy już, jak to mówi się, przycisnęło. No to najczęściej bywa po prostu jakiś ból, ból kręgosłupa różne, ciśnienie, jakieś bóle w rejonie serca. To takie może najczęściej bywa, które najczęściej przychodzą.
1: Teraz chyba zaczną przychodzić rodzice z dziećmi, bo potrzebne są
0: Już,
1: zaświadczenia.
0: tak. Już mamy, po troszkę przyjmujemy. Dzieci tych u nas, ja bym, no, nie powiedziałabym, że mamy dużo dzieci, ale tak.
1: No ale ludzie lubią na ostatni moment wszystko
0: Nie,
1: zostawić.
0: no na ostatni moment, ale jak to mówi się, nie trzymamy długich kolejek. Jeżeli dzisiaj podzwonili, że mają wolną chwilkę, to my mówimy, żeby przychodzili dzisiaj, że dzisiaj to wszystko załatwimy, bo wszystkie na lato krótkie. Pogoda ładna, wszystkim tydzień na wakacje.
1: Tak, żeby utrzymać takie zaświadczenie, jakich lekarzy trzeba przyjść?
0: Dzieciom do szkoły to po prostu sprawdzamy wzrok w gabinecie. Jeżeli dawno były zdawane jakieś badania krwi, to powtarzamy. I po prostu ja sama upatrzę tego dziecka. Wysłucham serca, płuca, upatruję dziecka. Jeżeli coś mnie niepokoi, to wtedy już wysyłam dalej gdzieś do drugiego specjalisty. I druga część spraweczki to jedzie odontologa. To odontolog też patrzy ze swojej strony. Jeżeli coś też jego coś niepokoi, to później naznaczy wtedy leczenie jakieś.
1: Jaki
0: Oprócz tego.
1: stan zdrowia dzieci jest? Jak pani oceni?
0: Sytuacja to nie jest taka zła. Najczęściej teraz, czym u nas jakby jest problema, to ze wzrokiem, ale to w ogóle można jakby powiązać może po prostu z telefonami, bo naprawdę teraz dzieci bardzo takie na telefon, po prostu już za dużo tego telefonu. To w ogóle już, kiedy ja już lowiam, że trochę mniejszy jest ten wzrok, to już mówię rodzicom, żeby zwrócili by uwagę, bo jeżeli po roku zwraca się jeszcze mniej już ich tych punktów zbiera, no to no w sumie, no, sama największa problema, to ja bym powiedziała, że ze wzrokiem u nas idzie. Ale to po prostu, no, w sensie z telefonami związane.
1: Dobrze, do takich małych dzieci to pani dla rodzica zwraca uwagę, a jak przychodzą troszkę starsze, czy można do nich przemówić i powiedzieć, że słuchaj, wzrok się pogarsza, że właśnie
0: Nie, tak
1: idzie.
0: do nich i trzeba mówić. To już dorośli ludzie.
1: Żeby
0: Trzeba
1: jakoś
0: mówić.
1: przemówić, przekonać, żeby jednak.
0: No, trzeba domawiać, a wszystko jedno z tymi dziećmi. Jakoś, no, wszystkie, no, dziecko tej, chociaż jest starsze, ono wszystkie, no, to już człowiek, prawie dorosły człowiek, to trzeba z nim domawiać się na jakieś kompromisy iść po prostu, żeby, no. Ja najczęściej próbuję domówić, żeby po prostu zmniejszyliby ilość czasu, albo po prostu, żeby to byłby czas nie przy małych ekranach, a przy większych, bo te mniejsze ekrany, to oni więcej działają na wzrok.
1: No i tak w szkole przecież cały czas są
0: Tak,
1: komputery, to już tego nie unikniesz.
0: tak.
1: Pani długo tu pracuje, od dawna? Pani
0: Nie.
1: taką jest młodą lekarką i właśnie utrzymała tutaj skierowanie, czy sama
0: Nie,
1: przyjechała?
0: no jakby i sama, i nie sama. To jakoś tak. I ja chciałam to, ale byłam tu naprawiona. To pracuję jako lekarz rodziny rok, ale w ogóle jako medycyna z gidy, to jeszcze kiedy nie miałam ukończonej rezydentury rodzinnej, to pracowałam jeszcze rok do tego. To już jako drugi rok ja tu pracuję w ambulatorii.
1: I co pani rejon zaproponował, jakie warunki, bo rejony w ogóle biją na alarm, że brakuje wszystkich lekarzy, że ludzie młodzi nie chcą jechać do mniejszych miejscowości, że wszyscy chcą gdzieś tam być w centrum, w mieście i dlatego próbują zwabić różnymi propozycjami.
0: Nie było żadnych propozycji jakichś takich zwabionych, po prostu, no, jakby nie jest to rejon taki na dużo udalony od miasta, to może gdzieś tam, jak to mówi się na Litwie, to tam naprawdę sytuacja trochę jest taka pogorszona, ale u nas to wszystkie, no ile to kilometry od Wilna, to tak
1: A pani tu nie mieszka?
0: bliżej tej strony.
1: Aha, też. No to czyli mniej więcej takie rodzinne strony.
0: Nie,
1: Nie rodzinne.
0: sama nie jestem z tej strony.
1: Aha, tylko że na razie tutaj.
0: Tak.
1: Podoba się ta praca?
0: Tak.
1: Lepiej z dorosłymi, lżej pracować czy z dziećmi?
0: No i ja może lubię więcej dorosłych. Jakoś mnie tak, no po prostu ciekawie. Może te dorosłe, po prostu te choroby, oni bywają inne, ich więcej jest. To po prostu takie jako coś wyjaśniać, coś kopać, jakoś pomóc temu człowiekowi. U dzieci to najczęściej, no ja mówię, że u mnie dzieci takie, oni takie, nie ma takich bardzo takich dużych chorób. To najczęściej, jeżeli bywa, to jakieś takie
1: Przeziębienia chyba
0: przeziębienia,
1: jakieś, tak?
0: tak. A dorosłe to już trzeba troszkę czasami polamać głowę, coś sobie, żeby.